0: Kiganiro ni ndaba keje ndaba hojeje umunywanyi wa mbere ku murongo. Allo. Allo. Umunywanyi wacu rero ntibikunze ko tumvikana. Allo. Ni sawa.
1: Uko
0: tuvugana nande? Ongereza kaju rero kugira ngo twumvikane neza. Claude? Claude mu busesa ni sawa?
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Oh, ndakejeje umutamu wanje turi kumwe hano.
0: Yego.
1: Oh, na kama wanje. Kanje. Abantu ni kwitina ya Claude. Nababanye namu nirambire.
0: Ndagushimire cyane.
1: Nabasaba kugira.
0: Mu kiganiro rero ndabakeje ndabahojeje ura telefona. Wifuza gukeza umuntu uramuvura muvuga hanyuma wongere uvuga ati ndamukeje kubera imvo iyi ni ishora rero kuba yagize umunsi mukuru uramukeza canke n'ibindi bitandukanye hanyuma ukamuhoza mu gihe nyine agwaye canke ari utundi tubazo uko murazi ntibiba byoroshe umuntu aba mu bihe byiza akongera akaba mu bihe bibi. Umunywanyi ku murongo. Allo. Allo.
2: Allo.
0: Allo, tuvugana nande? Ariko ntituriko twumvikana neza. Allo.

0: kiganiro ndabakeje ndabahojeje munyanyi ku murongo. Allo.
1: Amahoro neza kanje.
0: Namahoro namahoro tuvugana nande?
1: Nuko ndwe ni mitera ngaha mu kigororo.
0: Oh, mitera mu kigororo kaze mu kiganiro.
1: Imaze kandi nkezera dara kitse ukeneza mu dushikirize.
0: Ndagushimire cyane.
1: Hanyuma reka nyeze ko ba Filipo Generate yibaruka tini yong.
0: Yego.
1: Demese mwene wacu Diodo ni hano mu gikazi mu gataba bwo tubukoko wa tera ari kwisi niko bimeze.
0: Yego.
1: Ah mareka ngo rani bakore mu tera witari mu ati ni bari ni umwami bazokira twa murakoze mukundo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Dawa samuheza gifu.
0: Yego.

¿Aló? Hadiwa kakiza kisoko yukuri rekarero ndabasabe abakunzi muri ko mwakura mugerageze muze mwigirwa kure y'inyakiramajwi zanyu ndavuga izo radio zanyu ukeneye gutelefona kugira ngo twumvikane neza igirwa kure ya radio kawe hama atubandanye twumvikana kiganiro ni ndabakeje ndabahojeje kirabandanye munyanya ku murongo. Alo?

twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.